Ja się spytam, what's your name there? Ona mówi Rose. Ja się spytam, Rosie, Rosie, would you like to dance? Ona mówi, ja za